0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
3: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.